0: Radio Ultra w internet. Na www.radioultra.bg.
1: Przejmący u plawom i mam loszu west. Pozytywne piciu, ja na alkotest.